kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na

niech żyją nam gratulacje z okazji urodzin. Dobra. Mamy tu już naszego przyjaciela z Polski, który już tam słucha Radio Polska w Warszawie, Warszawa Polska. Dzień dobry, nasz przyjaciel Józef Kliński, tak, z Polski. I mówi Viva Aurea, Viva Warszawa. No Viva Aurea i Viva Warszawa, tak, Warszawie po portugalsku, Warszawa po polsku. Dwa miasta. Jak to bym teraz powiedzieć, dwa miasta, nie wiem po polsku teraz jak wypowiedzieć, ale tak jakby były, a później mi się przypomnie słowo, to ja powiem, dobrze? To bardzo dziękujemy dla naszego przyjaciela tam z Polski, uścisk dla was wszystkich tu, dziękujemy, wszystkiego dobrego dla naszego przyjaciela Józefa Kliskiego i tak dla całej rodziny i wszystkich Polaków, którzy słuchają ten program w Polsce, bo wiem, że dużo słuchają ten program tam w Polsce. To bardzo nas cieszy. Także możemy wiedzieć, że mamy słuchaczy w Polsce, którzy słuchają ten program. To bardzo dziękujemy. I też moja córka Angela Maria słucha ten program. Porto Alegre, to wszystkiego dobrego, tak? I teraz najpierw my zagramy piękną muzykę dla naszego przyjaciela. Nasz najstarszy słuchacz, co ma tutaj mieszka w Aurii, co słucha ten program, Kazimierz Palczyński, w zeszłym tygodniu kończył 94 lata, pewnie było 2 lipca, tak? To Kazimierz, wszystkiego dobrego, ci szczęścia, zdrowia, jeszcze dużo lat życia, tak żebyś mógł żyć między nami i słuchać ten program Moment Polski. To tę muzykę zagramy teraz dla naszego przyjaciela z Polski, dla Józefa Kliskiego i dla Palczyńskiego i wszystkich słuchaczy, którzy słuchacie ten program, to posłuchajmy teraz piękne muzykę. Que a gente nem pode rodar uma música pra nós, né?

0: Centro Farma.
1: É, vai correndo ali, né?
0: É, isso aí, aproveitando tudo que tem ali disponível.
1: Aham. Hoje é sábado, daí quem não tem o que fazer, pega ali a namorada, o namorado, pega o esposo, a esposa, a piazada, e vai lá no bar do nosso amigo Valdo de Amácia Kuzminski, saborear um X, um vinho bom, de frio, um quentão, também vai bem, né?
0: Agora sim fica bom, né?
1: Passa ali no bar ali do Valdo de Amácia Kuzminski. É logo pertinho ali na baixada ali, né? Isso aí. Também tem surra, tem programa Marlene e Daniel Jontchik. Então, Fisqueira do Brego, tem dobrinha de L, dobrinha sobotinha de L, Dravas, Fisqueira do Brego, e dziękujemy za słuchanie tego programa. Jak se mówi, dla Alice Graal, że nie jest ta diocese, tak? Rio Marcelino, to by była nasza komunidade tutaj na Auriak z początku, to było Rio Marcelino, dobrze? Auriak z początku było Rio Marcelino, to nie jest ta diocese Rio Marcelino, ta Alice. Zobaczmy, kto jeszcze tutaj będzie coś mówił. Jakoś cicho dzisiaj ludzie. Zapomniałem tutaj, nasza przyjaciółka zawsze słucha ten program. I dzisiaj jakoś się nie odzywa, pewnie tam moje pasie kurczaki, kaczaki, cielaki i tak dalej, wszystkiego, dobra? To... Takie buty, deszcz pada, zimno. Izabel Żylak-Moraski, dobrze, Izabel? Słuchasz ten program, to może ty będziesz wiedziała, kiedy do jakiej diocezy Auria należała, jak była stworzona parafia tutaj w Aurii. Tak, jak będziesz wiedziała, to krzycz tutaj do nas na Radio Polska, tak? No, ale też jeszcze słuchają ten program, nie możemy opuścić. Nasz przyjaciel Mikołaj Urban, tu z linii Rio Ligeiro, Gaurama, zawsze słucha ten program. Hilario Ostrowski, rodzina z Lajado Bonito, municipio Carlos Gomes. Też bardzo ci dziękujemy, dla ciebie, całej twojej rodziny, za słuchanie ten program. I też ten program ofiaruję dla Mikołaja Rydziszak z Polski i wszystkiego dobrego. I pewnie będzie na początku, na koniec sierpnia albo na początku września. On jadzie do przyjaciół do Aurii. Znowu będzie parę dni tutaj, parę tygodni w Aurii. Wszyscy go znają, tak? Mikołaj, on już tutaj był po dwa razy, po dwa miesiące w Aurii. I teraz na koniec sierpnia albo na początku września on przyjadzie do Aurii też tutaj na parę tygodni, tak żeby załatwić handle, projekt Enklawa Polska w Brazylii, dobra? My mamy ten projekt Enklawa Polska w Brazylii, to czekamy ciebie, Mikołaj, jak przyjadziesz, to będziemy pić sobie może dobre winko, dobra? No, teraz będziemy grać jeszcze muzykę. Ofiarujemy tę muzykę dla tych wszystkich, którzy odbywały swoje rodziny w tym tygodniu, specjalnie dzisiaj, jutro. To zagramy wam piękną muzykę, tak żeby was trochę rozweselić tę muzykę, dobrze? To posłuchajmy.

No program Moment Polski na Radiu Polska się kończy na końcu. To musimy zrobić rząd i iść stąd. To zapraszamy Was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski na Radiu Polska. To wszystkiego dobrego, dobrego końca tygodnia i dobrego później nowego tygodnia. I niech Bóg Was błogosławi. Do widzenia.